Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych buł.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

garganiele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

her head on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Franciszek Sobiech.
1: I Wojciech Lange.
0: Letnia audycja 2021, wielki finał.
1: Tak jest. Ostatni odcinek w tym roku. Ostatni odcinek, niewykluczone, że kiedykolwiek.
0: Nie, no tak nie bądźmy tacy ten.
1: Nie, no za rok może zrobimy, nie?
0: No właśnie, za rok może. No jeśli mnie tu puszczą, bo ja już nie wiem, czy ja nie będę u konkurencji, nie?
1: No to gościnny występ.
0: No właśnie, to gościnny. W ramach
1: albo współpracy. Może mnie zaprosisz tam. A może tak na przemian byśmy robili.
0: Zobaczymy. Wiesz, ja jeszcze tam nie jestem, więc...
1: Nie, ale to się załatwi.
0: Nie ma co zapeszać.
1: Ja ci referencję wystawię.
0: O, to właśnie, to dobrze. Ty teraz jesteś szefem szefów, prawie. Pod szefem szefów.
1: Wiesz, zaraz możesz podkować moją
0: nie,
1: pozycję.
0: No, nie, no na szczycie jest szefowa, więc ty jesteś szefem szefów.
1: Dobrze.
0: Pod szefem, tak? Dobra, nieważne. Mamy plan na dzisiaj. Nie będziemy zdradzali, jaki to plan. Czy robimy to najpierw, czy najpierw chcesz zobaczyć rzeczy?
1: No, możemy najpierw zobaczyć, myślę, bo to będzie takie finałowe.
0: Zobaczyć rzeczy?
1: Nie wiem, co to za rzeczy.
0: A, tak, bo są śmieszne rzeczy. Bo ja nie wiedziałem, co puszczać za muzykę dzisiaj. I jest taki filmik ostatnio, taki mem, jak pan Mietek tańczy do Aphex Twina.
1: Okej, okay, to widziałem.
0: Widziałeś?
1: Tak, dzisiaj to oglądałem. Ja mam opóźnienie zawsze, wiesz.
0: Dobra, to dzisiaj... nie, to chciałem się to dzisiaj puścić. Dobra, jedna rzecz
1: znaczy,
0: wyciąłem.
1: Chyba. Znaczy, nie wiem, a weź pokaż mi jeszcze to. Znajdziesz szybko w historii, bo tak mi się wydaje, bo to ktoś wrzucał do nas, nie? Tam...
0: Tak?
1: Nie?
0: A, to zamknąłem to. A, dobry. No to...
1: A, no to widziałem.
0: A, dobra. To nie mam aż takiego... aż takiej rzeczy do pokazania ci. No ale najpierw chciałem puścić tą piosenkę, znaczy nie piosenkę, ten utwór. A potem stwierdziłem, że może ci pokażę, może nie widziałeś. Ale jak już widziałeś, to dobra, to jedna rzecz poszła, ale mam drugą rzecz, tej pewnie nie widziałeś.
1: Nie, nie wygląda.
0: Ostatnio znalazłem taki filmik na Facebooku gdzieś, gdzie jest nagranie ze zlotu fanów Depeche Mode w Gdańsku-Brzeźnie, 92 rok.
1: Już chwilę temu.
0: Chwilę temu. I... nie wiem, według mnie to ciekawe.
1: Okej. Okay.
0: I moja koleżanka Zuzia, pozdrawiam. Nie pytałem jej się, czy mogę użyć jej cytatu tutaj, ale powiedzmy, że mogę. Powiedziała, że ciekawe jest w oglądaniu tych ludzi, no bo to są ludzie chyba może trochę młodsi w naszym wieku, tak mi się wydaje, że niektórzy wyglądają jakby, no bo to 30 lat jest, nie, jednak. A niektórzy wyglądają jakby z ubrań i tak dalej, nie, że mogliby istnieć teraz, a niektórzy, że nie. I to jest ciekawe. Niektórzy tak bez problemu. Nie wiem, czy to...
2: Grupy Front 242.
0: Nie wiem, z jakiego to programu jest.
2: Zabiję, a kawałeczek dalej, mniejszymi literami. I was zabiję, i to właśnie za tę groźbę. Za tę groźbę Piotr otrzymuje tę płytę. Płyta nosi tytuł About New Beat, a na niej właśnie wykonawcy muzyki techno.
0: W ogóle tutaj pan pokazuje płytę, która mu się tak jakby...
2: kilku innych. Przypominam jeszcze nasz...
1: Tak,
0: ona... Greenscreenuje mu się z tym, co ma z tyłu za sobą.
2: Do tych wszystkich, którzy są nagradzani w naszych konkursach.
1: Ale to była kiedyś taka technologia, wiecie, nie? Jeśli oglądaliście Akademię Pana Kleksa, to wiecie, kiedyś wygląda to green screen.
2: Zawsze są w poniedziałek.
0: Dobra, tam no płyta.
2: Sporo listów przychodzi do nas od...
0: No, ale... Co sądzisz?
1: No już teraz chyba nikt by nie założył takiego zestawu jeansowego, spodnie jeansowe i kurtka jeansowa, wszystko niebieskie.
0: To prawda.
1: Ale już tam ta dziewczyna była tak zupełnie współcześnie.
0: Właśnie, nie? Że niektórzy są bardzo współcześnie, a niektórzy zupełnie. Nie.
1: Telewizję polską?
0: Gdańską.
1: A gdańską. Znaczy, no, tak...
0: O, na przykład ta dziewczyna, zobacz.
1: Tak, no ona mogła być teraz. Ale już ta taka tamta, o ta po lewej teraz. Tam teraz już nieważne, już na środku.
0: Tu?
1: No, ta.
0: No wiem.
1: No to już trochę lata 90.
0: No to nie, to lata 90 już, no.
1: No to jest... Tak. No oglądamy film i ludzie tańczą.
0: Tak, i ludzie tańczą. No to jest... Nie wiem, generalnie czasami jest ciekawie oglądać takie rzeczy.
1: No to prawda.
0: Na przykład ja nie mam doświadczenia chodzenia do jakichś takich domów kultury i tańczenia do Depeche Mode.
1: No ja, jeśli znaczy dopóki jeszcze tam byłeś przy chodzeniu do domów kultury, to trochę
0: no,
1: tak, ale...
0: Nie no tak, no to chodzenie do domów kultury tak, ale to taki... Ojej, co ten ma zrobić z nim? Ale no, takich dyskotek. Wiedziałem, że to muzyczne, więc mogę ją puścić tutaj, nie?
1: No i komentujemy cały czas.
0: Komentujemy, tak.
1: I słychać Depeche Mode, zakładam?
0: Wydaje mi się, nie wiem, nie jestem fanem. Znaczy nie, to jest spoko, nie, że nie lubię, tak? Po prostu nie jestem aż takim fanem, jak mam wrażenie, ludzie tutaj na filmie.
1: Nigdy nie byłeś na zlocie fanów Depeche Mode.
0: Nie. Ciekawe... Zwłaszcza w Gdańsku Brzeźni.
1: No właśnie, tak ciekawe, że to jest w tym Gdańsku Brzeźni.
0: Wiesz co, ktoś to pisał... Gdzieś ja to na Facebooku znalazłem, to ktoś pisał dokładnie, gdzie to jest. Ale zastopuję na chwilę. Ktoś to pisał w komentarzach chyba też. A nie, dobra. Rudy Kot to jest ten klub, co był w Gdańsku, to nie w Brzeźni, ale...
1: Mhm. Ale tam było Brzeźna lub z Rudego Kota, tak jakby to Brzeźna...
0: Tak, ale chodzi, że to jest Brzeźna, a Rudy Kot to pewnie tam jakieś zloty też były. A. Tam coś ma być w ogóle w tym Rudym Kocie, w sensie w miejscu, w którym był Rudy Kot.
1: Jakiś nowy kot.
0: Tak, jakiś nowy kot, coś tam, coś z kotem. No.
1: Może teraz byśmy puścili jakiś taki muzyczny przerywnik.
0: Muzyczny przerywnik, dobrze.
1: Bo to było trochę muzyczne, ale też gadaliśmy, więc...
0: Tak.
1: No.
0: I przejdziemy do następnej części po muzycznym przerywniku?
1: Myślę, że możemy tak zrobić.
0: Nie wiem, było o imprezie teraz mówiliśmy, więc będzie coś imprezowego, powiedzmy. Na chwilę wracamy. I think I was embarrassing with them, wasn't I?

0: Dokończam żelka, przepraszam.
1: No, ja nie zdążyłem sobie wziąć.
0: Ja właśnie dokończałem, bo Wojtek tutaj bardzo miło przyniósł żelki dzisiaj. Tak, następna część. Dalej się nie słyszę w słuchawkach. Trudno, trzeba lecieć, to jest na żywo. Następna część jest taka. Myśliłem ją... Kiedy nagrywaliśmy? Tydzień temu? Dzień temu, nie?
1: No, znaczy tak, poprzednio tak. Tydzień temu nagrywaliśmy.
0: Żeby znaleźć sobie listę rzeczy, które można robić latem, bo to jest letnia audycja. I zrobić z nich taki turniej w systemie pucharowym, że mamy pary i wybieramy coś lepsze z tej pary i to przechodzi dalej i będziemy mieli zwycięzcę. Tak? Dobrze wytłumaczyłem?
1: Wydaje mi się, że tak. Wyjdzie w praniu też. Myślę, że słuchacze się zorientują, co się dzieje.
0: Tak, no więc mamy tutaj 32 pary. Nie wiem, zrobimy wszystkie, czy...
1: Zobaczymy, jak nam pójdzie z czasem.
0: Dobra. Zobaczymy. Tak. I zaczynamy od... To jest po angielsku, ale będę to tłumaczył. Pierwsza para to jest tak. Pierwsza walka. To jest snorkeling. To ma jakieś tłumaczenie na polskie, czy się mówi po prostu snorkeling?
1: Znaczy snurkowanie się mówi po polsku jeszcze.
0: Naprawdę się mówi snurkowanie?
1: Kiedyś się mówiło. Wow. Pamiętam, że jak snurkowałem 13 lat temu, to... 13? 12 lat temu to się mówiło snurkowanie.
0: To jest pierwsza rzecz. Jakoś chcesz to zdefiniować, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi?
1: Takie snurkowanie?
0: Nurkowanie tylko tak.
1: Czy to, no takie pływanie z rurką.
0: No, no właśnie, no takie trochę nurkowanie, ale tak płytko z rurką. I druga rzecz to jest zrobić sobie detoks od technologii na jeden dzień. I co wygrywa w tej parze, Wojtek, co ty sądzisz? Znaczy ja mam tutaj pewnego faworyta.
1: Znaczy tak snurkowanie mi się wydaje bardziej wakacyjne, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, no bo ten detoks technologiczny no to nie jest rzecz, którą się robi tylko, można robić tylko w lato, tak, latem.
1: Ja ceniłbym sobie, ja ostatnio na przykład mam wrażenie, że nadużywam urządzeń elektronicznych, ale no nie powiedziałbym, że to jest taka wakacyjna aktywność. To jest aktywność dobra na każdy czas.
0: No to mamy zwycięzcę. Snorkeling. Mogliśmy jakiś mieć ten jingle, który gra jakaś para zostaje rozstrzygnięta.
1: Musimy to jakoś rozsądnie podzielić. Poczekaj. Mamy 32 pary, to może tak. Co 8 będziemy puszczać.
0: Co
1: piosenkę.
0: 8 muzykę? Dobra.
1: I to za często. Myśmy też zdążyli tam przed 20, bo dzisiaj znowu jest poniedziałek i znowu chłopaki przyjdą. Tak. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, kiedy to słuchacie, jest piątek.
0: Dobra, dam radę, no.
1: Dobra, lecimy, no masz rację.
0: Lecimy. Para druga to jest wypróbować nowy przepis do gotowania. Albo... I tu widać, tu wychodzi to, że to jest amerykańska lista. Bo druga rzecz to jest make a lemonade stand, czyli sprzedawać lemoniadę.
1: Ja w swoim życiu spotkałem się, i to względnie niedawno, ze stoiskiem z lemoniadą w Polsce. Nie byłem nigdy w Stanach.
0: O.
1: Więc taka amerykanizacja życia społecznego...
0: Postępuje.
1: Znaczy, inaczej, próbuję się ją wprowadzać czasem.
0: No tak, tak.
1: Ale nie powiem, żeby z sukcesami, przynajmniej ja nie mam takiego wrażenia. A próbowanie nowych przepisów dobrze mi się kojarzy. Jestem mistrzem wszystkiego, gotowania, pieczenia.
0: Tak, tak. No, może się dobrze kojarzyć, no.
1: No, także ja głosuję za tym pierwszym, czyli nowym przepisem.
0: No tutaj też jest trochę problem, że nowy przepis możesz wypróbować nie w wakacje, nie latem.
1: Jestem studentem, nie będę robił budek z lemoniadą.
0: To prawda, nowy przepis przychodzi dalej.
1: Nastąpiło wklepanie,
0: Może ja będę zaznaczał, tylko... Nie, bo tutaj dalej będziemy robić następne rundy. Jest dobrze. O, to jest ciekawa para. Czyli... Jak się tłumaczyć to pierwsze? Nawiązać z powrotem kontakt z nauczycielem z liceum albo robić grilla. Tu też mam faworyta.
1: Ja jestem za grillem.
0: Ja też jestem za grillem. Z oczywistych powodów.
1: Czy... O ile nie jesteście niewielkim gronem osób, to jest duża szansa, że nauczyciele z liceum was nie pamiętają albo pamiętają was słabo.
0: Albo nie chcą się z wami kontaktować.
1: Tak, no ja znałem taki przypadek, gdzie nauczyciel z liceum chodził z uczniami na piwo.
0: No można, no ja nie mówię, że nie można, ale no tak znaczy, 80% nie potrzeba.
1: Grill jest bezpieczniejszą opcją, a jakbyście bardzo chcieli, to możecie zaprosić nauczyciela na grilla. I tak nie przyjdzie.
0: O właśnie, no i tak nie przyjdzie, ale no przynajmniej możecie spróbować, tak? Numer 4. Brać udział w wolontariacie albo przejechać się na rowerze. Zależy, jaki wolontariat tutaj. To jest takie za bardzo ogólne, więc ja bym tutaj rower wybrał.
1: My jesteśmy bardzo zgodni dzisiaj.
0: Tak, no to rower przychodzi dalej. Zacząłem pisać po angielsku, teraz piszę po polsku. Jakoś to...
1: Poradzimy sobie.
0: Tak. Nie wiem, co rozumieją przez to.
1: No bo to mogłoby być, że się buduje jakieś działo, nie? Czy nie wiem, to jest... Cannonball to jest kula, tak? Armatnia.
0: Tak. I nie wiem, czy oni rozumieją, że tak skoczyć do basenu?
1: No właśnie,
0: tak, na bombę? Czy co? Bo to jest due cannonball kontra zbieraj truskawki.
1: Te truskawki takie bezpieczne są, nie wiem. Ale może trzeba szaleć w wakacje. Co ty szaleć? Sądzisz? Co ty sądzisz?
0: No, jakby obie propozycje są troszeczkę problematyczne, bo jeśli wybierzemy tą interpretację z basenem, to trzeba mieć basen albo dostęp do basenu. A w przypadku drugim, no to trzeba mieć miejsce, gdzie są te truskawki. Więc oba wymagają dodatkowej infrastruktury.
1: Może zagramy w papierkami nożyce.
0: Że co, że ja basen, ty truskawki?
1: Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy. Nie wyszło nam. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy.
0: Nie, trzy i...
1: Dobra, radiowe papierkami nożyce. Raz, dwa, trzy i... Truskawki wygrały. A ja uderzyłem w kawę. Najlepsza audycja.
0: Mi się podoba.
1: Nie, no fajnie. My się bawimy dobrze.
0: Tak. Szósta para. Przejechać się na diabelskim młynie albo iść na masaż. Trudne, powiem ci tutaj.
1: Ja bym wybrał kółko.
0: Wiesz, że ja też, bo ja nie byłem nigdy.
1: No ja byłem, ale nadal wybrałbym kółko.
0: No.
1: Tak teraz się zastanawiam, czy ja byłem na London Eye, bo byłem kiedyś w Londynie i nawet byłem w okolicach kolejki do London Eye, ale czy ja byłem na London Eye?
0: Ja na tym Gdańskim nawet nie byłem, bo jest strasznie drogie.
1: Ja byłem akurat. No dobra, to idźmy dalej.
0: Idźmy dalej. Tutaj też ciekawy pojedynek. Iść na ryby albo iść robić jogę. Trenować jogę.
1: Ja wybieram ryby.
0: Ryby?
1: Tym polskim tradycjonalistą.
0: Polski tradycjonalista. Wiesz, że z tych dwóch ja chyba też bym wybrał ryby. No bo jogę jednak... No jednak się musisz wyginać, tak? I to jest taki... Taki sport, ale nie sport, nie? A ryby to tak jakoś się dobrze kojarzy.
1: No to zależy komu pewnie.
0: W sensie, bo jakby ryby też masz różne sposoby, nie? Więc też jest jakby więcej do wyboru.
1: Okej, no ja kiedyś łowiłem ryby, to znaczy wrzucałem haczyk do wody z wędki i wyciągałem ten haczyk z wody.
0: To jest definicja, tak? No,
1: tak, ja wybieram ryby.
0: Tak, ryby przechodzą dalej.
1: Pomyliłem się, myślałem, że winner to jest nasz pierwszy zwycięzca. I myślałem, że już mamy 8, a nie mamy 8.
0: Nie, teraz będziemy mieli 8. A że winner, dobra. Ósma para. Zrobić piknik albo oglądać zaćmienie słońca.
1: Kiedy można oglądać zaćmienie słońca? Co to jest w ogóle za propozycja?
0: No właśnie, to jest słaba propozycja. Bo musi być zaćmienie, tak? Więc... poza tym, no to jest chwila, tak? Piknik może być troszeczkę dłużej jednak. Więc co, piknik?
1: Piknik. Na muzykę.
0: Muzyka?
1: Mhm.
0: Dobra, muzyka. Dalej coś imprezowego będzie. A co się będziemy? Celebracja, ostatnia audycja i tak dalej. Zaraz wracamy.

0: Wracamy z parą numer 9. Iść do zoo albo grać w karty. No nie wiem, ja lubię zoo w Oliwie na przykład, co jest w Gdańsku. Nie wiem, co ty sądzisz.
1: No ja bywam w zoo, to jest taki częsty element. Znaczy, zwłaszcza kiedyś bywał, bo teraz już w wielu zoo byłem, ale kiedyś był to jakiś taki, czy no dobra, powiedzmy, że jest to dla mnie jakiś tam element wakacyjnych podróży, bo zdarza się, że bywam w zoo, jak gdzieś jestem. No, grywam też w karty, ale zoo mi się wydaje takie konkretniejsze, nie wiem, tak. Co ty sądzisz.
0: Zoo przechodzi dalej. Następna para. Muzeum albo budowanie, muzeum sztuki tutaj jest jeszcze, albo budowanie zamku z piasku.
1: Gdyby to było muzeum ogólnie, to bym nie miał wątpliwości.
0: Że muzeum?
1: Tak.
0: Ale?
1: Ale muzea sztuki, zależy jeszcze, co to znaczy. Bo no jeśli tak, mówimy no to jest ogólne. O takiej galerii sztuki nowoczesnej, to ja bym chyba sobie wolał pójść na plażę. Ale jak mówimy o jakiejś takiej, nie wiem, no bo wystawie obrazów w Zamku Królewskim albo coś, to wtedy już bym wybrał obrazy. Znaczy wystawę obrazów, nie wiem.
0: A ja jednak bym powiedział, że muzeum.
1: Muzeum.
0: W tej parze. Chociaż no z drugiej strony znowu pojawia się ten problem, że no ta plaża, nie, to jest wakacyjna rzecz, a muzeum niekoniecznie musi być.
1: No ale jak coś zwie... Papier, kamień, nożyce?
0: Ja muzeum, ty plaża?
1: Mhm.
0: Dobra.
1: Prawie wygrał. Muzeum.
0: Następna rzecz. Oddawanie starych ubrań albo pływanie w oceanie. Znaczy, myślę, że możemy po prostu powiedzieć, że pływanie, tak? No bo tak, oceanu tak. Nie mamy akurat. Ja nie umiem pływać, ale z drugiej strony oddawanie starych ubrań, mimo że jakby słuszna sprawa, to nie jest jakieś takie fun activity.
1: No, znaczy może być pewnie, ale znaczy ja powiem tak, kiedy mówiłeś, że możemy powiedzieć pływanie, to myślałem po prostu, że uzgodnimy poprzez aklamację, że wybieramy drugą opcję.
0: Aha.
1: Ale tak, no ja bym wybrał pływanie. W oceanie, wiesz, no można przyjąć, że w oceanie i to wtedy w szczególności w oceanie. Nie?
0: No, aha, bo ja w szczególności w oceanie. No.
1: Nigdy nie pływałem w oceanie.
0: No ja mimo, że nie umiem pływać, no to jednak pływanie tutaj przechodzi dalej. Gry planszowe albo latawiec. To jest trudna para, bo na przykład byłem raz puszczać latawiec z naszym wspólnym kolegą Norbertem na plaży i to było fajne. Ale z drugiej strony bardzo lubię grać w gry planszowe. Co ty sądzisz?
1: To wybieramy latawiec.
0: Tak?
1: Nie wiem, ja też lubię grać w gry planszowe. Ale weźmy latawiec.
0: Dobra. Dalej. Ognisko albo wojna na balony z wodą.
1: Nie znam tego określenia. Bonfire.
0: No ognisko chyba, nie? Tylko takie duże.
1: Nie wiem.
0: Ja tak mi się wydaje, że to znaczy bonfire.
1: Wierzę ci po prostu.
0: No to możemy przyjąć, że to ognisko. Ognisko jednak. To nie wiem, jakoś nie... Nie jara mnie aż tak rzucanie w siebie balonami z wodą.
1: Mnie by może nawet jarało, ale mało kogo jara. Poza tym te balony nie pękają wcale na ludziach.
0: To może takie specjalne muszą być.
1: Nawet jak są specjalne, to nie różnie. Czasem pękają, czasem nie.
0: No dobra.
1: Weźmy to pierwsze.
0: Ognisko.
1: Tak.
0: Dalej, zakopać kapsułę czasu albo iść na plażę. Nie no, plaża, no. Co się będziemy tutaj,
1: plaża,
0: nie?
1: Plaża.
0: Plaża, no nawet nie ma co tutaj dyskutować. Wejść na drzewo albo iść oglądać baseball.
1: Wejść na drzewo.
0: Ta druga rzecz byłaby trudna w Polsce.
1: Wiesz co, ja nawet kiedyś grałem w baseball, taki oczywiście amatorski.
0: Ale serio baseball?
1: Nie wiedzieliśmy, jakie zasady. Aha, znaczy, wydawało nam się, że obowiązują takie jak ten.
0: Aha.
1: ale nie. No i...
0: A co, jakieś w szkole, czy tak sobie?
1: Nie, no tak sobie z kolegami.
0: Wow.
1: W szkole to w Palanta grałeś.
0: No w Palanta, no to wiadomo, tak. Mamy ten, mamy wywiad z zawodnikami w Palanta na naszym Mixcloudzie. Nie wiem, czy jest na Mixcloudzie, ale na pewno był w radiu.
1: O, no to polecamy.
0: Polecamy.
1: I może jest na Mixcloudzie, to może będzie we Throwback Thursday.
0: O, właśnie. Może być we Throwback Thursday. Drzewo?
1: Drzewo, czekaj, co? Aha, tak, drzewo. Zdążyłem zapomnieć, o czym rozmawiam.
0: Oglądanie wielorybów albo przejażdżka na tym, na kolejce górskiej.
1: Ja nigdy nie byłem oglądać wielorybów.
0: Ja też nie.
1: Ale byłem na oglądaniu różnych rzeczy. I wiem, że bywa tak, że się wcale nie widzi tego, po co się
0: o, prawda, oglądać. No to jest ważna rzecz, żeby tutaj pomyśleć o tym, tak? Bo przecież chcemy być jak najbardziej obiektywni.
1: Więc ja bym wybrał roller coaster. Wszyscy się dobrze bawią na roller coasterach.
0: No ja nie byłem nigdy, ale no podejrzewam, że mógłbym się dobrze bawić, tak?
1: Ja byłem tylko na takich małych kolejkach. Ale się może kiedyś wybierzemy do Energylandii. To nie jest lokowanie niczego, tylko tak. Po prostu to mi się kojarzy z roller coasterami.
0: Byłem w te wakacje w Władysławowie i tam jest taki park rozrywki i nie wiem dlaczego jedna część tego parku rozrywki to były takie plastikowe rzeźby postaci z epoki lodowcowej.
1: Bo 15 lat temu dzieci lubiły epokę lodowcową.
0: Ale to tak jakby duża część terenu była zajęta przez te takie plastikowe rzeźby. Jeszcze one były otoczone takim, wiesz, sznurkiem, żeby nikt nie podchodził. I trochę wyblakły.
1: Okej.
0: Okay. Była dziwna rzecz. Ale mam zdjęcie z mamutami stamtąd, bo stwierdziłem, że...
1: Trzeba korzystać.
0: No właśnie. Roller coaster, tak? Tak stwierdziliśmy?
1: Tak. Możesz wpisać tak po polsku. Dobra. Udało mi się prawie, bo Franek wpisał przez 2L.
0: A, no mogłem tak. Przeczytać jeszcze raz swoją ulubioną książkę albo robić te kolorowanki. A, bo my w ogóle przeszliśmy już 8, nie?
1: Nie, teraz jest 8 chyba,
0: tak?
1: Czy nie? Tak. Dobrze, tak.
0: No dobra, to jeszcze to. Przeczytać jeszcze raz swoją ulubioną książkę albo kolorowanki robić.
1: Nie, no jeszcze jakby były krzyżówki, to bym wziął krzyżówki.
0: Ale kolorowanki mogą mieć spoko. Tak są takie, że masz tak dużo, wiesz, miejsc, gdzie możesz kolorować, możesz sobie powybierać kolorki. Chociaż z drugiej strony takie mogą być trochę takie... No trochę, czy aż ci się chce tyle kolorować, nie?
1: Znaczy, w moim życiu wyglądało to tak, że od którejś klasy szkoły podstawowej cały mój zestaw kolorów to był niebieski, czarny i czasem czerwony. Więc kiepsko bym się bawił przy kolorowankach, myślę. Ja bym jednak te książki... Ja raczej nie czytam po raz kolejny tych samych książek, ale raczej bym brał książki.
0: Mi się zdarzyło... Nie, że tak... No zdarzyło mi się, nie, że jakoś to było regularnie, ale no myślę, że książkę tutaj może przejść dalej.
1: Nie potrafiłbym wskazać mojej ulubionej książki.
0: A to też jest problem w sumie tutaj, tak. To też trzeba, jeśli ktoś używa tego turnieju jako... obiektywnych wskazówek, to też trzeba o tym pomyśleć. Muzyka?
1: Muzyka, poproszę.
0: Muzyka, zaraz wracamy
1: Caramel z... Caramel Dance.
0: Tak?
1: Nie wiem. Może miałeś jakichś swoich faworytów na tamtej liście.
0: A czemu powiedziałeś Caramel Dance w ogóle?
1: Bo mi to przyszło do głowy, bo ty cały czas mówiłeś, że to taka imprezowa muzyka, tak. Przecież to jest najlepsza imprezowa muzyka.
0: Caramel Dance, zapraszam.

0: Pojedynek numer 18. Mieć rodzinne oglądanie filmu. Nie wiem, co to znaczy. Czy ty wiesz, co znaczy to
1: Uspokoić
0: słowo?
1: się.
0: Nie.
1: A to nie, nie wiem.
0: Nie wiem, co
1: Stąd
0: to
1: nie
0: słowo
1: widziałem.
0: znaczy.
1: Dobra, już sprawdzamy, co znaczy słowo. I zaraz.
0: Kopiec?
1: Może takie ciasto, co? Ja kojarzę kopiec Kretos. Kiedyś był.
0: Nie, zobacz. To jest, że ustawiasz kamienie jeden na drugim.
1: Aha, tak jest tutaj u mnie napisane. Google tłumacz.
0: Co?
1: Nie, tam jakiś, nie wiem.
0: Co, po co? Po
1: Nie
0: co?
1: wiem.
0: Znaczy, rozumiem, że to tam jakoś tutaj są.
1: Polak, katolik,
0: Tradycyjne.
1: mamy swoje typy.
0: Tradycyjne tradycje i tak dalej, ale.
1: Ale mamy swoje i
0: No
1: my
0: dobra.
1: w ramach swoich tradycji oglądamy filmy. To z dziada pradziada.
0: Dokładnie. No to przejdźmy dalej, bo ja nie wiem, o co chodzi z tymi kamieniami. Zbieranie muszelek albo pójście do sklepów. Outletów tu jest napisane nawet.
1: Nie, nie idźcie do sklepów.
0: Nie idźcie do sklepów. Stop. Muszelki. Jak to przetłumaczyć? White water rafting? Rafting się mówi też chyba? Czy to jakiś
1: Jest,
0: spływ?
1: tak,
0: Czy można powiedzieć, że
1: mówi
0: to
1: się
0: spływ?
1: tak. No taki pontonowy, agresywny,
0: No.
1: ostro, ekstrema. Albo sailing, czyli żeglarstwo.
0: Co wybierasz?
1: Mam większe doświadczenie w żeglarstwie, ale kiedyś bym sobie poszedł na taki whitewater rafting. Bo nigdy nie byłem. Byłem na takich spływach,
0: No.
1: na których
0: No ja też nie wiem.
1: nic się zasadniczo nikomu nie działo.
0: Zdarzyło mi się być na łódce, ale nie na takim raftingu. Może wybierzmy ten rafting.
1: Dobra, weźmy rafting. Szaleć. Przygoda.
0: No właśnie. Oglądać wschód słońca albo zrobić. Jak to nazwać? Scavenger hunt? Jak to nazwać? Możemy wybrać ten wschód
1: Takie.
0: słońca po prostu i przejść do
1: Tak,
0: niego.
1: bo
0: Dobra.
1: to teraz będziemy się zajmować. No dobra, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Albo nie
0: Tak.
1: wiedzą, to sobie sprawdzą.
0: To się tyrolka nazywa, nie? Ziplining. Się na
1: Tak,
0: takiej tej.
1: tak, tak.
0: No to pójście na taką tyrolkę albo robić s'mores.
1: Co to jest
0: To
1: smors?
0: jest jak dajesz. Jak masz, chyba to jest herbatnik, to Amerykanie też coś takiego wymyślili, że dajesz herbatnik, dajesz takiego, taką piankę, takie marshmallow, nie? Dajesz czekoladę i chyba drugiego herbatnika i to tak pieczesz. Albo na ognisku to robisz? Tak mi się wydaje, że też takie jest coś.
1: Dobra, weźmy ziplining.
0: Dobra.
1: To nie jest tak, że jestem krytyczny wobec amerykańskich wynalazków.
0: Jeść lody albo pójść wędrować pieszo. To jest takie tutaj.
1: Wiecie, w wakacje możecie sobie pozwolić na lody. Ja
0: No
1: na przykład
0: właśnie.
1: sobie cały czas pozwalam na lody, ale.
0: Poza wakacjami też możecie sobie pozwolić na lody. Ja wam nie zabronię.
1: Ale to jest edukacja, sport, zdrowie, emocje w Radiu SAR, więc ja bym jednak był przy hikingu.
0: No dobra. Możemy powiedzieć, że tak jest. O Jezu, sprzątać? Albo zadzwonić do kogoś. W sensie zadzwonić do swojego ulubionej osoby z rodziny.
1: No, to zadzwońcie do swojego
0: Zadzwonić, no.
1: relatywa.
0: No przecież nie będziemy sprzątać.
1: My zaczęliśmy teraz od filmów, nie? Ostatnie rozdanie.
0: A rzeczywiście, bo tak szybko idzie, nie?
1: Tak właśnie
0: Tak,
1: coś mi się
0: tak.
1: tu wydaje. Czyli 6 mamy do 7 już, szczerze.
0: To będzie
1: O,
0: teraz,
1: ja
0: tak?
1: ci kręcę.
0: I
1: Caramel
0: muzyka.
1: Dansen to była krótka piosenka.
0: Prawda. Zrobić ciasto albo pójść na paddleboarding. Ja wiem, że to się jako SUP też mówi, nie? Takie, że
1: Tak,
0: stoisz
1: ale
0: na
1: to
0: desce.
1: stand-up paddle to jest to samo co paddleboarding?
0: Chyba tak, możemy zobaczyć.
1: Ja nie wiem, bo ja tylko stand-up paddle uprawiałem. Tak mi mówili, deska z wiosłem.
0: No, SUP.
1: Aha, okej. No to supy są nudne.
0: Tak? A to mocne słowa, bo to popularne jest dosyć chyba teraz.
1: No nie wiem, chyba że pływacie w jakichś ekstremalnych warunkach. Ja pływałem po zatoce i no można sobie pomachać, ale nie jest to. Ale z drugiej strony, no, kurczę, naszym konkurentem jest Paj.
0: No.
1: Dobra, idźcie paddleboardować.
0: Dobra.
1: I to już muzyczka?
0: Muzyczka chyba, no. Nie podobają się te następne.
1: No,
0: opcje, powiem ci.
1: Zobaczymy.
0: No, muzyczka. Ale masz jakoś teraz jakieś zamówienie, bo tak mówiłeś o tym Caramel Dancing i ja teraz nie wiem, co może być następne po Caramel Dancing.
1: Wiesz co, słyszałeś, nie wiem, mam wybierać z fajnych rzeczy?
0: Tak.
1: Nie możemy puszczyć Surfing, bo nie mamy do tego dostępu, ale czy słyszałeś nowy kawałek, w którym śpiewa Justin Bieber?
0: Nie.
1: Ja też nie. Ale znaczy słyszałem go, jak siedzieliśmy ostatnio w pokoju socjalnym Radia Sar, to przez ścianę było słychać troszkę. Ale ja znam ten, jak to się mówi, cover znam. I możemy puścić albo oryginał, albo możemy puścić cover.
0: A jak cover kogo?
1: Słuchaj, może ja wpiszę, bo ja to wiem, albo ty wpiszesz. Bo ja ci pokażę, co masz wpisać. To jest to ostatnie. Dasz
0: jak
1: radę?
0: Ja tu, jak ja mam to tutaj...
1: Nie, no wpisujesz tytuł, czyli to pierwsze, i no. Potem wpisujesz...
0: To nie jest to po prostu?
1: Nie. Czekaj. Ja spróbuję, może się uda. Teraz mnie słabo słychać, bo wychylam.
0: A, to jest to. To jest to, tak?
1: To jest to chyba.
0: Dobra.
1: Się wydaje.
0: Zobaczymy, coś poleci na pewno.

0: To nie była ta piosenka, co Wojtek chciał.
1: Tak, zło wskazałem.
0: Ale trudno.
1: No
0: Zdarza
1: nie
0: się.
1: podobała nam się.
0: No nie podobała nam się. Stwierdziliśmy, że usuniemy resztę, bo to dużo by zajęło. Czy robimy to jeszcze parę? Tak robimy, nie?
1: Ale poczekaj, czy to nam się zgadza? Bo robiliśmy po 8, no to powinniśmy mieć teraz parzyścia, a mamy 25. O co chodzi?
0: No to możemy tego
1: Czemu
0: supa
1: to się
0: usunąć
1: dzieje?
0: jeszcze.
1: Ale może ja coś źle liczę, może...
0: No
1: Czemu
0: powinniśmy mieć
1: tak jest?
0: parzyście. No nie, bo mi się wydaje, że za dużo zrobiliśmy na jednym razem, wiesz?
1: Aha, no to nie wiem. Jakbym wiedział, co to jest ten AirChailing. Ale ja nie wiem, co to jest.
0: To możemy jakąś bzdurę wyrzucić tutaj.
1: Wywal to ostatnie. To jest...
0: Supa?
1: Aha, no
0: no
1: tak,
0: nie,
1: bo
0: bo
1: to...
0: musimy mieć parzyście, nie? To może
1: Ojejoj.
0: wywalmy coś innego, co tutaj jakieś są bzdury wcześniej.
1: Ojejoj. Gra w karty kontra Zo, ja bym wywalił gra w karty kontra... Aha, nie, bo to Zo po
0: Nie, bo
1: prostu
0: Zo, po
1: przeszło.
0: prostu Zo byśmy wywalili. Nie, nie, nie. Może ten nowy przepis tam wywalmy, czy coś, bo to takie nudne też.
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Dobra, musimy podejmować decyzję. Musi być dynamicznie.
0: Tak, no to pewne rzeczy zostały wyrzucone. To jest druga runda.
1: Tu. Ile nam przeszło? 24, tak? Czyli... W następnej rundzie będzie 12.
0: Tak.
1: Jeny. Dobra, ale to już szybko będzie, bo teraz
0: snorkeling
1: ostatnio zaplanowaliśmy.
0: Albo grill.
1: Grill.
0: Grill. Rower albo zbieranie truskawek.
1: Rower.
0: Proste.
1: Idzie szybko. Idzie szybko, bo wiecie, musimy szanować wasz czas.
0: Diabelskie młyn czy mołowienie ryb. To jest trudniejsze trochę.
1: Trochę trudniejsze.
0: Diabelskie młyn według mnie.
1: Też tak typuję.
0: Piknik czy zoo?
1: Piknik.
0: Zoo.
1: Piknik w zoo.
0: Nie, no ale, no ale piknik, no... Zoo jest bardziej specjalne niż piknik.
1: Dobra, zoo. Zgadzam się, tym razem. Następnym już będziemy grać. Słuchaj, bo mam poważny problem, bo mam wrażenie, że na diabelski młyn jest jeszcze jedno określenie w języku polskim, którego nie mogę sobie teraz przypomnieć.
0: Możemy poszukać.
1: Koło... Kurczę.
0: Koło młyńskie.
1: No właśnie, to było chyba zbyt proste.
0: Diabelski młyn. Diabelskie koło, młyńskie koło.
1: Karuzela. Chodziło mi o karuzela.
0: Ale to nie jest to.
1: Nie, no
0: chodziło karuzela mi... jest w poziomie.
1: No ale to też jest karuzela.
0: Nie. Karuzela jest w poziomie.
1: Rodzaj karuzeli obracającej
0: znaczy,
1: się na poziomej osi.
0: Że jakby... No, bo nie stoi pionowo, tylko poziomo. To jest wtedy karuzela.
1: No dobra, ale to jakie? Nie, no ale mi chodziło o koło młyńskie.
0: Myślałem, że młyńskie koło.
1: Dobra, nie wiem, może mi się coś przewidziało, przesłyszało, że nie wyobraziło.
0: Wiem. Nie wiem.
1: Dobra, no, idziemy dalej.
0: Idziemy dalej. Muzeum czy pływanie?
1: Ja ale to jest to muzeum sztuki, czy?
0: Tak.
1: Ja mówię pływanie. W oceanie jeszcze.

0: No niech będzie, że pływanie, no że bardziej letnie. Chociaż tutaj ja bym był też blisko muzeum. Dalej, latawiec czy ognisko? Ja mówię latawiec.
1: Ja też mówię latawiec, bo po ognisku trzeba prać rzeczy, bo...
0: Też prawda, bo śmierdzą. Plaża czy wchodzenie na drzewo?
1: Plaża.
0: Plaża.
1: Szybko nam to idzie.
0: Chociaż jestem fanem też wchodzenia na drzewo. Roller coaster albo czytanie ulubionej książki jeszcze raz. No, roller coaster, nie?
1: Tak jest.
0: Oglądanie filmów rodzinną czy zbieranie muszelek?
1: Filmy. Filmy.
0: Ale no też, no jak już idziemy na tą plażę, bo wybraliśmy plażę poprzednim.
1: Nie, potem nie można. Ja kiedyś w Egipcie zbierałem muszelki i potem nie można ich było przywieźć do domu.
0: No dobra, to jest argument przeciwko. Czyli filmy przychodzą dalej. Rafting, ten takie spływy takie, czy oglądanie wschodu słońca?
1: Rafting.
0: Rafting. Ziplining, w sensie ta tyrolka, albo chodzenie, hiking.
1: Ja bym wziął chodzenie.
0: Chodzenie.
1: Zjeżdża po tyrolce i się jest zjechanym.
0: Tak.
1: To znaczy, że jakby zrobiliście szybko i nie ma. Pochodzicie z
0: kamerą. A to prawda, a chodzić można dłużej. To jest racja, to jest dobry argument. Zadzwonić do kogoś z rodziny albo pływać na tym słupie. Ja mówię, że pływać. Ja nie lubię dzwonić w ogóle do ludzi.
1: Ja bym zadzwonił. To gramy, bo jeszcze nie dobra. Graliśmy w tej rundzie w papierkę.
0: A dobra, to musimy zagrać.
1: Raz, dwa, trzy i.
0: Dobra.
1: Wygrało dzwonienie. A, bo teraz zagraliśmy nieintuicyjnie. Znaczy, wcześniej graliśmy tak, że Franek zawsze był tą pierwszą opcją, bo jest po lewej, a ja jestem po prawej i byłem drugą opcją, a teraz przypisaliśmy zgodnie z... No, ale to też
0: no, ale
1: tak wychodziło.
0: Wiadomo było, o co chodzi, tak? Znowu przestałem słyszeć wszystko we słuchawkach, więc nie wiem, jak mnie słychać. Trudno. Czy to jest czas na muzykę dalej? Czy lecimy w ogóle?
1: No to jest wielki finał, ale musimy mieć jeszcze chyba czas potem na końcu chwilę, więc może lecimy.
0: No to nie jest wielki finał, przecież to jeszcze są ile, nie wiadomo.
1: Znaczy ja mam na myśli wielki finał letniej audycji.
0: Aha.
1: Wiesz, ja tu patrzę na szerszy obraz.
0: Aha, dobrze.
1: No dobra, to grill kontra rower.
0: Rower.
1: Dobra, rower. Po grillu też trzeba brać rzeczy.
0: Japoński młyn czy zoo? Ja mówię zoo.
1: Ja mówię karuzela.
0: No dobra, karuzela. Pływanie czy latawiec? Ja mówię latawiec.
1: Ja też mówię latawiec.
0: Dobra. Plaża albo roller coaster?
1: Plaża.
0: Plaża. Plaża szybciej się znajdzie, jest taki roller coaster fajny.
1: No nie, przejechało ci. A.
0: Jest git. Filmy czy rafting?
1: Filmy. Nie, rafting.
0: No rafting, no aktywności mają być, tak.
1: Nie, bo przyszedłem z taką myślą, że już mam wybrane i potem powiedziałem nie to, co chciałem.
0: Chodzenie albo dzwonienie do kogoś?
1: Chodzenie.
0: Chodzenie. Ja lubię dzwonić.
1: My blisko.
0: Jesteśmy blisko. Lecimy dalej?
1: Lecimy.
0: Dobra. Rower czy karuzela?
1: Karuzela, rower.
0: No, rower jednak bym rower, wziął. No. Latawiec czy plaża? Znaczy najlepiej latawiec na plaży, to by było najlepsze, ale według mnie latawiec.
1: Według mnie plaża.
0: No nie, tutaj to ten.
1: Walczymy?
0: Tu jestem mocniej za latawcem. Chyba walczymy.
1: No to walczymy.
0: Dobra.
1: Trzy i. Kurde, wygrał latawiec.
0: Tak.
1: Nowy faworyt.
0: Ty, my będziemy mieli trzy teraz.
1: Dobra, my jesteśmy dobrzy w liczeniu.
0: Co? Czemu trzy?
1: Przecież czyli było jednak powiedzieć 25? Poczekaj, bo jak jest 25 od 1 do 24, to jest 25 czy 24? 24, tak? Czekaj. Powinienem to wiedzieć. No bo
0: nie, ale nie jest 1 od 25. Nie jest 1 od 25.
1: Ale było. Bo chodzi o to, że doszliśmy było, tak. Z takim założeniem, że mamy źle, a mieliśmy dobrze.
0: To coś dostanie dziką kartę teraz.
1: Okej. Okay.
0: Jakieś poprzednie dostanie.
1: Albo z tych, co nie wzięliśmy ich.
0: A ja usunąłem je.
1: A, i nie jesteśmy w stanie tego odzyskać.
0: Nie bardzo chyba.
1: No dobra. No, chyba, że coś wyszukamy jeszcze. No okej, okay. Rafting kontra hiking.
0: Tak.
1: Ja biorę hiking chyba.
0: Tak, tak. I co teraz się dzieje? W sensie, czy
1: teraz
0: dostaje...
1: ja bym zrobił przerwę na muzykę i no, ustalenie przy zielonym stoliku, co się dzieje dalej.
0: Czy mamy puścić tą dobrą teraz wersję?
1: No to puśćmy dobrą.
0: Dobra.

0: Musieliśmy rozwiązać problem.
1: Więc poszliśmy po... Nie powiem najmniejszej linii oporu, to było jednak wymagające. Wybraliśmy slackline, który odpadnie za chwilę w starcie z hikingiem.
0: Możliwe.
1: Slackline to jest chodzenie po linie.
0: No takie taśmie bardziej, no. Dobra, następna runda. Rower czy latawiec?
1: Rower.
0: Nie, bo rower wygra, no.
1: No ja nie wiem, ja chyba będę... Znaczy w tej chwili hiking bym wskazywał.
0: No dobra, rower. I następna para hiking i slackline.
1: Hiking.
0: Okej. Okay. Wielki finał.
1: Ja dobra, zostaw. Już wiemy, o co chodzi.
0: Wielki finał. Hiking kontra rower.
1: Hiking.
0: No hiking, no ja wolę chodzić, no.
1: Hurra. Proste aktywności są najlepsze.
0: Ale w ogóle zrobiliśmy całe to... Cały ten turniej, żeby stwierdzić, że dobra aktywność to jest chodzenie.
1: No i tak proste prawdy właśnie. Trzeba odkrywać ciągle na nowo.
0: Tak, możemy to tak sobie tłumaczyć.
1: My już mamy z 50 minut tej audycji. Tak, czy my chcemy jeszcze słuchaczy trzymać?
0: Trzeba kończyć to, bo to...
1: Dobra, to już bez piosenki. To przechodzimy do finału.
0: Tak.
1: Ja chciałbym tak. Podziękować naszym słuchaczom.
0: Też bym chciał podziękować, jeśli byli jacyś kiedyś.
1: No tak, tym, którzy byli, ale chciałbym w szczególności podziękować naszej wiernej słuchaczce, która dawała o sobie znać. To jest miłe, jak wiesz, że ktoś cię słucha.
0: Tak, tak, też dalej można pisać listy, tak?
1: Można pisać listy, można maile pisać, wiadomości, tak. Dzwonić można, tylko raczej jak już jesteśmy na antenie i nie puszczamy nagrania, czyli dzisiaj, czyli w piątek, to nas nie dzwońcie, bo tak naprawdę byliśmy w poniedziałek, no i nie odbierzemy. Ale tak, no, dziękuję słuchaczce, powodzenia w wielkim świecie, tym się mogę skromnie odwdzięczyć.
0: Tak, tak, powodzenia dla naszej fanki i naszych innych fanów.
1: Jeśli,
0: tak.
1: Jeśli dzisiaj też nas słuchacie, jeśli nas słuchasz. Chciałbym podziękować Franciszkowi Sobiechowi za wieloletnią, czyli dwuletnią, tak, współpracę w Radio SAR. No, to były wspaniałe audycje.
0: Tak, ja bym chciał ci podziękować i chciałbym też podziękować władzom Radia SAR, czyli nam po części. Ale nie, no tej władzy wyższej Radia SAR też, tak, za wiarę w nas nigdy. Nie śmieję się oczywiście, nie, że mamy jakiś tutaj ten żart do kogoś, bardzo fajnie było.
1: Tak, no bo to już no jest... Ostatnia audycja z Frankiem w Radio SAR jako takim codziennym członkiem Radia SAR?
0: No nie tak, no można tak powiedzieć, tutaj regularnym członkiem, tak? Już nie takim...
1: Znaczy tak, to
0: było. Byłym. No tak, no byłem w sumie, nie? No bo ja już nie będę tym redaktorem muzycznym.
1: No muszę ci już powiedzieć, że nie macie na tablicy.
0: No tak jest życie, taka jest
1: kolej rzeczy. Prawda. Ale tak, no działaliśmy, teraz jakby nowe rzeczy, nowe wyzwania.
0: Nowi ludzie.
1: Nowe miasta, nowi ludzie, tak.
0: Tak. No i jak tutaj zakulisowo Wojtek wyjawił, będziecie mieli okazję dołączyć, jeśli ktoś jeszcze nie dołączył.
1: Tak, zapraszamy do Radia SAR. Jak się już tam przyzwyczajicie do studiowania albo na nowo przyzwyczajcie do studiowania, bo wracamy stacjonarnie, to zapraszamy do Radia SAR.
0: No właśnie, no to co? Z mojej strony dziękuję. Do usłyszenia? Ze znakiem zapytania?
1: Ze znakiem zapytania, ale to być może do usłyszenia.
0: Ale nie, no do usłyszenia.
1: Może do usłyszenia za rok w tym. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Czas na dżingiel. No i hej.
0: No i hej.

krótki arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

widok z balkonu willi w Lanskoroni. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

0: Witam was. Zaczęliśmy bardzo ostro. Kawałkiem zespołu, którego nie wiem, jak się nazywa, ale kawałek jest pod tytułem NATO Sax. A więc zaczynam po długiej przerwie, prawie 4-miesięcznej, strefa autonomiczna. Niestety na razie jestem sam. Kolega, z którym prowadziłem, Rafał, niestety wyjechał za chlebem na zachód. Z tego, co wiem, na razie nie najlepiej mu idzie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i szybko to wróci. Będziemy razem prowadzić tę audycję. Myślę, że konwencja naszej audycji nie zmieni się. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy strasznie dużo potyczek. No ale tak, to jest zawsze na początku. Mam nadzieję, że minimalnie zmienimy, ulepszymy, żeby nie było tak nudno, żeby było trochę weselej i ciekawiej. Na razie w dzisiejszej audycji chyba będzie tylko muzyka, bo niestety jeszcze nie zdążyłem się przygotować i na razie jestem sam, więc czekam na współtowarzysza, żeby razem coś zrobić ciekawego. Myślę, że za tydzień może coś się uda zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić kogoś z Amnesty International, żeby opowiadał trochę o tej organizacji, co robią, dlaczego to robią, jak robią i może kogoś to zainteresuje. Widzę tutaj kartkę, że są wejścia do mechanika na 4 dowolne imprezy, ważne przez cały rok. Proszę rozdawać, tylko niestety nie widzę ich tutaj, więc chyba nie będę rozdawał, chyba że znajdę w czasie audycji. Teraz puszczę kawałek bardzo znanego zespołu, znaczy może nie dla wszystkich, dla co niektórych na pewno, bardzo znaczącego, Kras z kawałkiem Azyl. Jeśli ktoś zna angielski, myślę, że warto posłuchać tekstu, bo w sumie tekst jest w tym kawałku najważniejszy. Osoby bardzo religijne, z góry przepraszam.
1: I am no feeble Christ, not me. He hangs in glib delight upon his cross, above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights. From that churlish suicide. Petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, Billy. I vomit for you. Forgive. Shit, he forgives. He hangs in crucified delight. Nailed to the extent of his vision. His cross. His manhood.

Tak, to był Kras, bardzo polityczno-religijnym kawałkiem. Teraz może włączę Fundamental. Myślę, że już włączaliśmy ten zespół w zeszłym roku, ale jest w sumie warty posłuchania. Zapraszam. Proszę się wygodnie rozgościć w fotelach, bo bardzo psychodeliczna muzyka.

To była Paprika Corps. A teraz chciałem powiedzieć parę słów, bo w zeszłym roku na początku zawsze mieliśmy wiadomości i na niektórych te wiadomości mogły się wydawać trochę dziwne, bo były trochę inne i skąd my je braliśmy. Głównie nasze wiadomości, które w tym roku ograniczymy, bo było to trochę nudne i nie potrafiliśmy chyba zbyt dobrze ich przekazać, a poza tym jak ktoś coś kogoś interesuje, to zawsze może to sam zrobić. I chciałbym tutaj w związku z tym przedstawić dwa interesujące serwery informacyjne. Myślę, że w miarę z niezależną informacją, oczywiście nie ma niezależnych informacji, każda informacja jest zależna nawet od własnej głowy, a te osoby, które ją tworzy i moduluje ją według własnych, nawet podświadomych jakichś dążeń i potrzeb, ale myślę, że część informacji jest bardziej interesująca od tej takiej medialnej papki, od której można zwariować i ogłupieć. Więc część naszych informacji czerpaliśmy z serweru po prostu www.poprostu.pl. Jest to polski serwer robiony w Łodzi przez polskich anarchistów i generalnie ludzi, aktywistów z ruchów społecznych. I było tam dosyć wiele ciekawych informacji. Teraz właśnie jestem na tej stronie i widzę, że jest informacja na temat badań CBOS-u, który przeprowadził w naszym kraju i przeprowadził badania na temat, zadając pytanie, kto rządzi naszym krajem. I na przykład 24% Polaków uważa, że naprawdę rządzi rząd i premier. To dosyć dużo, 24%. Zanim 14% rządzą w Polsce kliki, kolesie, układy, pieniądze, korupcja. 14%. Zanim 13% rządzi prezydent, 12% elity finansowe i biznes. 11% jest to dosyć ciekawe. Złodzieje, cwaniacy, banda łobuzów, mafia. Zanim 9% SLD i Unia Pracy. Zdaniem również 9% chaos, bałagan, nikt nie rządzi. Zdaniem 8% partie, elity polityczne. Zdaniem 7% parlament, 4% kler, 4% również oczywiście Żydzi. Zdaniem 3% stary system, komuniści, ludzie SB, czerwona burżuazja. Zdaniem 3% ludzie niekompetentni, bez przygotowania, nieodpowiedni i głupcy. Zdaniem 2% obcy kapitał, USA, Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Zachód. 9% nie miało swojego zdania. Oczywiście to nie jest, sumując te wszystkie procenty, to nie jest 100. Każdy miał prawo wyboru kilku opcji. No dosyć ciekawe badania, dosyć ciekawe dane, bo tylko 24% uważa, że rządzi tak naprawdę rząd i premier. Premier mile pewnie myśli, że większą władzę ma. No ale to tak mniej więcej, to taka jedna informacja, która mnie zaciekawiła. Jest to dużo informacji na temat różnych działań, ruchów społecznych, różnych protestów na przeróżne tematy, różnych wiadomości, które nie zawsze ukazują się w oficjalnych mediach na temat tego, co się dzieje w Czeczenii. Są tu bloki tematyczne na temat praw pracowniczych, wojny w Palestynie, dominacji Stanów Zjednoczonych, protestów przeciwkowojennych, na temat wojny w Iraku, wolności słowa. Jest to cała baza różnych linków do różnych organizacji, różnych wydarzeń. Każdego tygodnia można znaleźć tutaj na głównej stronie link do interesującej strony, którą autorzy wynaleźli w danym tygodniu. W tym tygodniu jest link do strony Europejskiego Forum Społecznego. Jest to strona organizacyjno-informacyjna drugiego Europejskiego Forum Społecznego, które odbędzie się w Paryżu w dniach 12-15 listopada. Myślę, że tegoż oczywiście roku myślę, że jakąś tam relację zdamy z tego forum społecznego. Dla tych, co nie wiedzą, jest to forum ludzi, najprościej rzecz ujmując, szukający innej globalizacji, nie tej, którą nam przedstawiają i forsują media i koncerny i jakby piewcy globalnego kapitalizmu. Jest to forum ludzi szukających jakichś alternatyw na temat dotyczących właśnie rozwoju świata, globalizacji. Jest to jakby forum, które narodziło się zaraz po Światowym Forum Społecznym, które po raz pierwszy odbyło się w Porto Alegre. Myślę, że tam niektórzy z was słyszeli o tym. I warto może wejść na tą stronę, zobaczyć, co się dzieje.
Inną stroną, z której również czerpaliśmy informacje, jest to strona Independent Media Center. Jest to światowa sieć mediów niezależnych. Powstała w 1999 roku w wyniku chęci przekazania informacji podczas protestów w Seattle. Bo to taki pierwszy znaczący proces protesty ruchów antyglobalistów i po to, żeby przekazać to, co się dzieje podczas protestów i cała otoczka wokół tych wydarzeń. Z własnej strony właśnie stworzyli Independent Media Center, które się rozrosły i na dzień dzisiejszy sieci tychże mediów są praktycznie, właśnie tutaj patrzę, chyba w większości, nie we wszystkich, ale w większości Stanów Zjednoczonych, praktycznie we wszystkich krajach europejskich, również i w Polsce, w Kanadzie, Afryce, w Ameryce Łacińskiej, Oceanii, Południowej Azji, w Zachodniej Azji i to chyba było wszystko. No jest ich tutaj trochę, są to linki do każdego kraju, można wejść na stronę i zobaczyć, co się dzieje w każdym z tych krajów. Jest również link do polskich indie mediów, które powstały rok temu w Wielkich Bólach, coś śmieszniejsze. Jego współtwórcą była osoba, głównym współtwórcą, praktycznie można powiedzieć założycielem, była osoba nie z naszego kraju, która Independent Media Center Polska tworzyli, pomagali, tworzyli ludzie z zagranicy. No ale niestety tak u nas jest, że ciężko cokolwiek zrobić. Co ciekawe jest na tej stronie, to, a może za chwilę, teraz włączę jeszcze raz zespół Krass.

To był kras. Poleciały dwa kawałki zamiast jednego, ale chyba nie było najgorzej. Pierwszy kawałek to był Do They Own Us A Living i drugi End Result. Myślę, że może pod koniec jeszcze włączymy kras, ale na razie dokończę to, co mówiłem na początku. Więc jestem tutaj na stronie Independent Media Center Polska z pięknym czarnym bocianem, z czerwonym dziobem. Jak kogoś to interesuje, to adres to jest polandindymedia.org, a łatwiejszy adres to indymedia.org, to jest do sieci globalnej, z której można znaleźć link do polskiego wydania. I co ciekawe jest właśnie w tejże stronie, w tymże serwerze, że każdy, kto chce, praktycznie może napisać swój artykuł. Ciekawsze artykuły będą umieszczane jakby, nie wiem, jak to się nazywa, w języku internetowym, ale na tej głównej stronie. I na stronie, na w bocznym pasku są wyświetlone wszystkie artykuły, jakie zostały napisane. I praktycznie każdy, kto chce, może napisać. Nie ma cenzury. Jedyne zastrzeżenia to są takie ogólne, żeby nie razić nikogo, nie obrażać, nie umieszczać haseł faszystowskich, komunistycznych, takich, które mogłyby w znaczący sposób urazić, takie ogólne, ogólnoludzkie zasady. I praktycznie kto by chciał, to może umieścić swój artykuł. Myślę, że procedura jest dosyć łatwa. I tutaj mamy informacje z całego świata. Na razie, póki co, kolektyw polskich indie mediów jest dosyć mały i mają dużo pracy i w związku z tym może wiadomości nie są świeże, nie są z każdego dnia, tak jak jest to w sieci ogólnoświatowej, ale starają się jak mogą i nie jest najgorzej. Mieli tutaj problemy techniczne, które zostały opanowane i działają. Ktoś chce, zapraszam na stronę. Jest to dużo informacji z kraju i ze świata. Może teraz włączymy kawałek Yellow Umbrella, takie miłe i wesołe reggae, tylko pierw muszę kable pozmieniać. Może nie powinienem tego mówić, wygląda na to, że jest amatorsko, ale nieważne. Yellow Umbrella.

Tak, to było Yellow Umbrella. Podczas słuchania muzyki przyglądałem tutaj te strony, o których wam mówiłem. Znalazłem tu ciekawy artykuł na temat narkomanii w Unii Europejskiej. Według raportu Europejskiego Obserwatorium Narkotyków i Narkomanii w ostatnich 10 latach w krajach Unii Europejskiej wzrosła liczba zmarłych wskutek narkomanii. Większość z około 9 tysięcy narkomanów umierających rocznie w krajach Unii Europejskiej to ludzie w wieku 20-30 lat oraz 1/3 stanowią młodzież poniżej 20 roku życia. Czyli dosyć dużo. Co tu jeszcze ciekawego piszą? Piszą, że w latach 90. liczba zgonów w wyniku narkomanii zwiększyła się o 36,5%. Jednocześnie wzrosło zużycie haszyszu i kokainy, zwłaszcza w dużych miastach Niemiec, Wielkiej Brytanii i Danii. Teraz już wiemy, po co wszyscy jeżdżą zarabiać do Anglii. To tylko przykrywka. Natomiast z badań w okresie 2000-2002 wynika, że co piąty dorosły mieszkaniec Unii raz palił marihuanę. W grupie wiekowej 15-34 lat jest to co drugi, czyli 44%. No, Unia Europejska obawia się, że po rozszerzeniu kraje wchodzące do Unii staną się rynkiem zbytu i handlu narkotykami. No, jest to całkiem prawdopodobne. I no, tutaj również stwierdzono o tym, że wzrośnie, rozszerzy się epidemia wirusa HIV i tak dalej, i tak dalej. No, czyli w sumie nic nowego, to chyba wszystko wiemy. Teraz włączę kawałek La Fraction, tylko oczywiście znowu muszę kabelki zmienić. Jest to zespół z Francji z bardzo przyjemnym żeńskim wokalem. Zapraszam.

To była La Fraction. Tutaj znalazłem również informację, jest dużo ogłoszeń o imprezach, głównie o koncertach, ale również o innych takich gigach, jak na przykład na temat pikiet, demonstracji, festiwali ekologicznych, różnych, jakby to powiedzieć, zaraz już to znajdę, a na temat na przykład nowego filmu, który wyszedł, został nakręcony przez Indy Media w Strefie Gazy na temat okupacji izraelskiej Palestyny. Można ten film zobaczyć na stronie www.vivapalestyna.pl film. Są informacje na temat spotkania dotyczącego Europejskiego Forum Społecznego. Spotkanie w Polsce mówiące o tym, co tam ma być, co się będzie działo. Również jest informacja na temat koncertu w Gdyni. Kolejnego koncertu z muzyką ostrą, punkową, hardkorową, który odbędzie się 5 listopada o godzinie 18 w Gdyni przy ulicy Świętego Piotra 2. 10 minut na piechotę od dworca PKP w Gdyni Głównej. Jest to w klubie Ucho. Wstęp 12 zł. Jak tam dojść, to jest mapka na stronie www.ucho.com.pl, a oczywiście zagrają Remains of the Day, zespół ze Stanów Zjednoczonych. Jest to zespół hardkorowo-punkowy z nastrojową grą skrzypiec. Tak organizatorzy reklamują koncert. Madame German, Hiszpania. Jest to emo, hardcore, crust. I Daylast, zespół z Trójmiasta, melodyjny emo punk. Dosyć miły zespół, warto posłuchania. Tych wcześniejszych zespołów nie znam, ale może być całkiem przyjemnie. Jest to już kolejny koncert z tego cyklu. Chłopaki bardzo się starają. Także podziękowania dla Królika i Wolfa i Spajka. Nie wiem, kto tam jeszcze w tym bierze udział, ale mają jeszcze energię do robienia tych koncertów, więc chwała im za to. Coś się dzieje. Teraz może włączymy jeszcze raz La Fraction. Miłego słuchania.

To było La Fraction. Wracamy tutaj do stron. Znaczy, już nie będę mówił, co jest na nich, bo każdy może sobie sam wejść i zobaczyć. Teraz może włączę kawałek, tak, żeby uspokoić atmosferę. Habakuk, Rasta Trans.

To był, co to było? Habakuk. A więc powoli będę już kończył. Zbliża się mój czas. Tutaj

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach. A nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: pięć, jeden, pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na up.

0: ulicę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

ciszy, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty